abusua mi gidi sɛ wo ho yɛ paa baabi a wowɔ biaa school mu hɔ adwuma mu hɔ ɛfie mu hɔ ɛhefa biom ɛnɛ wokɔɔ kɔɔto hɔ ɛ na afei wo botom fa nkonimdie nwum nsa fasa fa wo so haw ne gu mema wakɔa aba ɛba som delightsɛbusa sɛ wonim sɛ ɛdi a megye so a ne abna rothi mewɔ akɔ aba soronko pi nɔfae ɔbɛba ɛnɛ ɛyɛ thursday yɛyɛyawoda na ne bia mesa ha meka sɛ ɛyɛyawoda yɛyɛ nni yawo nkonimdie ɛyɛ yɛn dea enti yɛdi nkonim

0: sompa kaseɛ bɔ agye baabia
1: ɛyɛ nokw asɛm agye baabia yɛto nsɛm no so akɔwie ɛwɔ nkurɔfoɔ nkuro so na naano yɛ nnurampo ne ne nansa ne yɛbɔ amanneɛ bɔ kaseɛ sɛ seesei a zambiafoɔ akɔ abatoa so ama hekyelema wɔmoayi no sɛ wɔntoa amamuo no so wɔnya 60% ɔyɛm ahyew ae ama nam so kora ma ne closest ayia contender ya no ɔne ne pre dendenden Brian Mundubile wadwane a sɛsɛ wɔmohu no akyira kwan wɔmahwehwɛ no a wɔmohu baabi a wɔne nam na ɛnora ɛneade bɛto wɔ animu mpo a ne yɛkyerɛ wo sɛ Mundubile yi yɛ allegation bi sɛ wɔmoaba ne fie ɛne asɔdafoɔ sogyafoɔ mmɛma ma motete bini bɛto tutuo dendenden a wɔma ba ransake ne fie ama wɔno sɛsi wɔanwane a ɔnankɔm bɛpɛ no aku no wɔ na asɛm yi ho ɛna na ayɛ wuhuhu sɛ kane zambia wɔmo minista baako na ɔyɛ soafoɔ yɛate sɛ last week no prosifoɔ aku no bambɔfoɔ akyena nwoma no abu ne kom sempo koraa ɛne na baabi ahyɛ ɛno na meka sɛ yɛnora nadwo yɛdi hotbite berɛ a wowieyɛ noa ɛna prosifoɔ kasa maafo ɔyɛ Ghana ha sɛ anka police PR wɔno yɛfrɛ no wɔno na yɛka sɛ PR no na wɔde nkrataa baabɔ nti ne wɔ se minister ex minister na yɛka ne ho asɛm no yɛfrɛ no mutotwe kafoaya mutotwe kafoaya wɔno na wɔmɔka no ase ne ɔso ɛberɛ a wɔmokɔ ofie hɔ no wɔno mutotwe no wɔne ne nkurɔfoɔ tututuo de hyia apolisifoɔ ne sogyafoɔ na ɛkɔ ofie hɔ no ɛne wɔm so yɛ sɛ saa deɛ neɛ exchange of battery wɔm so bɛtoto bi ama ne wɔn paa ɛna wɔmotokɔ ne wɔmotokɔ nti mutotwe no wɔnya ɛtuo prepra no pam deɛ ne ɔnim so wɔprepra akyire kora na wɔm hu sɛ sɛ akoa no ɛtu aka no ama wawu ɛna wɔm ɛnɛ wɔmbɔ ho amanneɛ na wɔmokɔɛ no ne mfafoɔ no wɔm ne wɔm tututuo no maakomaako du baako wɔnkyi wɔn nyinaa a ɛsɛ wɔmbɔ prosifoɔ aka kye a wɔm ɛyɛ nhwɛmu na ɛno na saa deɛ wei baayɛi ɛyi Mundubile

hearest thou a calling. Awurade sɛ ne afoforo su frɛ wo. Saa na me su no su frɛ wo. Sɛ ne ɔforo tie bere ne hwɛ nsuo ne wa. Saa na me kra kɔn dɔ wo.